balo. Mire to anga mangya. Yini ga do boga mara puri no. Mire to anga mangya. Yini wa aro boga mara puri no. Mire to anga mangya. Yini ga mo tiu tu gara mara lorenga. Mire to wala anga wa a wi di je ga yo. Orin yin